0: A przy okazji chciałem pozdrowić obywatela, który się nazywa, ja wstałem bodajże z Wrocławia.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Bardzo sympatyczne.
1: Pseudo, ja wstałem.
0: Ja wstałem, tak.
2: Dawaj, szkoda dnia.
0: Tak, no dobra, to przechodzimy teraz do tego, tak. Najwięcej ubawu mieliśmy z miśki. Okropnie się przez te wakacje wypuczyła z przodu i z tyłu. Spódnica mało jej nie trzasnęła na zadku. To właśnie cytat z tego podręcznika do języka polskiego dla czwartoklasistów zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to...

0: zobaczmy, jakie macie propozycje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moja propozycja 15 milionów 259 200.
2: Za dużo.
0: Oczekujemy kolejnej oferty. Halo?
3: RMF?
0: Tak, RMF.
3: Proszę pana, ja podaję swoją kwotę. 15 milionów 259 157.
0: Powiedziała obywatelka o imieniu?
3: Gośka.
0: Gosiu, to jest...
2: Za dużo.
0: Czekamy jeszcze na wasze propozycje. Bardzo proszę.
4: 15 milionów 259 156.
0: 15 milionów 259 156. Jak masz na imię?
4: Bogdan.
0: Chłopie!

o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: 69 148
1: z czwartego na drugie. Brakło trochę.
0: 286.
1: Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20.
0: 330.
1: Wasze hity i wasze kity można w każdej chwili zdecydować się na to,
0: czy nagranie się podoba.
1: Czasem
0: więcej.
1: Denerwuje i złoży.
0: Jest tylko jeden taki facet.
1: Następnego
0: nazywa się
2: Marcin Jędrych.
0: Od poniedziałku od 18 odpala Hop Benz.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

Graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: figę z tego, co się dzieje.
1: Nieprawda, żeby ludziom dać śmierdzącą kiełbasę wyborczą.
2: Kłótnia o Polskę z twoim udziałem.
3: Żeby był katolikiem,
4: ani jednego, ani drugiego.
2: Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF FM. Zaprasza Barbara Górska.
1: Stoi na straży Konstytucji!

wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

To jest specjalny program z okazji 22 urodzin RMF FM. Mateusz Smułka, witajcie. Na co dzień szefuję muzycznie stacji RMF Max, a dziś, korzystając z tego zaproszenia, chciałbym zagrać piosenkę, która mnie najmocniej kojarzy się z anteną RMF-u. Wybrałem dla was piosenkę Teksański grupy Hej. Z tego, co pamiętam, to był rok 1993. Hej zdecydowanie był wtedy najważniejszym zespołem w tym kraju. No a ich utwory, co oczywiste, królowały także w stacjach radiowych, także w RMF FM. Momentem kulminacyjnym tamtego roku był spektakularny koncert Heja w katowickim Spodku, wysprzedany do ostatniego miejsca, a współorganizatorem tamtego wydarzenia był właśnie RMF FM. Ja oczywiście byłem na tamtym koncercie, byłem na nim z tatą, bo miałem wtedy 9 lat. Co to był za koncert, co to była za muzyka? Do dzisiaj wspominam tamten koncert i oczywiście wspominam wspaniałe momenty grupy Hej na początku lat 90. Hej do dzisiaj jest jednym z moich ukochanych zespołów. Tutaj oczywiście nic się nie zmienia, a ja cieszę się, że mogę pracować w radiu, na którym się wychowałem i dzięki któremu poznałem i pokochałem tak wiele wspaniałej muzyki. 100 lat RMF FM, a po więcej roka zapraszam was do stacji RMF Rock i do mojego autorskiego programu właśnie tam, prosto w uszy, w każdy wtorek o 20. No a teraz już przed wami Hej i Teksański.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wasza muzyka na naszej antenie.
1: Fila Sport ze Szczecina i RMF FM grają waszą muzykę na naszej antenie.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: byle do piątku.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: A jadłeś czosnek z cukrem?
1: Nie.
0: O Jezu, jak jest dobry.
2: Dokładnie 22 minuty po godzinie 22. Jej usta za chwilę przemówią. To te chwile, gdy na antenie pojawia się głos onej. To te chwile, gdy przemawia dusza.
3: Kochałam Jędrycha, lecz on na mnie kicha. O dolo okrutna, taka jestem smutna. Kochałam też Wronę, ale on ma żonę. Gdy się o mnie dowie, pewne pogotowie. Kochałam Amfiego, mężczyznę wielkiego, ale on jest niestety... Ale on niestety ma już dwie kobiety. Kochałam Montera, o jasna cholera. Monter, Kasanowa, wciąż się z inną chowa. Całe noce szlochałam, bo nikt mnie nie kocha. Chyba kupię sobie trumnę, a potem z żalu umrę. Hej, z jodwu chłopaki, na grób złóżcie maki. Hej, z jodwu facety, nie żal wam kobiety. Upadnięty długopis. Siedzi Wrona rozkraczona, a na Wronie piękna ona. Na podłodze leży Amfi i już o nic się nie martwi. Monter, pozbywając się odzieży, wielkie slipy w ręku dzierży. Jędrych, widząc tę swawolę, dłonią głaszcze się po czole. Jakiż tworzy się ambaras, kiedy wszyscy zechcą naraz. Nagle wchodzi pewien gość, głośno krzyczy: może dość!
4: Paduwa!
3: Sytuacja jest ciekawa, bo to niezła jest zabawa, kiedy w końcu krzyczy ona: owa rzecz odnaleziona.
5: Kurde, to nie tak było, nie chcę już tego powtarzać.

0: Najważniejsze jest zdarzenie, posiedzenie, polityczne przesilenie. Trzeba się wsłuchać, podsłuchać, dowiedzieć. Jest minister i koalicjant, masy związkowców i masa słów. A wkrótce budżet, pakiet, ustawa i najważniejsze w życiu wybory. My wybieramy najlepiej.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku od 11.45. Zapraszają Beata Borocka i Bogdan Zalewski.
2: Zakląłeś mnie.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: niedzielna.
1: Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. W jakich okolicznościach zginął Aldo Moro? Komu zależało na śmierci włoskiego premiera? Czy Aldo Moro był zagrożeniem dla CIA? Misja specjalna. W niedzielę o 13 w RMF FM.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Wielki konkurs tygodniowy w RMF FM. Codziennie przez cały tydzień w popołudniowym programie zadajemy tylko jedno pytanie. Liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. Sześciu szczęśliwców z całego tygodnia spotyka się na antenie RMF FM w wielkim finale. W niedzielę o 13:00. Wielki konkurs tygodniowy. Graj i baw się z nami.

Marcin Ziobro z porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Witam serdecznie. Utwór szczególnie mi bliski, a zarazem mocno kojarzący się z RMF FM, to Piejo, kury pieją Grzegorza Ściechowa z wydanej w 1996 roku płyty Oj da dana. Słysząc go po raz pierwszy w porannym programie RMF FM, no wtedy jeszcze ni w 5, ni w 9, a nie Wstawaj Szkoda Dnia, doznałem tak pozytywnego wstrząsu jak wiele, wiele lat wcześniej przy pierwszym słuchaniu Kombinatu Republiki. No, po prostu sama radość o poranku i o każdej porze. Mnóstwo dobrej, swojskiej energii, polski folklor potraktowany nowatorsko i nareszcie bez głupich kompleksów wsi. Rewelacyjny wręcz aranż ludowych sampli, a wszystko ciągle takie świeże, aż trudno uwierzyć, że mistrz Grzegorz Ciechowski już od 10 lat kontaktuje się z nami tylko przez swoją sztukę

0: Uwaga. Halo.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jesteś.
3: Poranny toster.
0: Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
2: Józek jest. Tarnowo.
4: Bardziej Józek czy bardziej Ziutek?
2: No, żona się tego mówi.
4: Uwaga.
0: Uwaga.
4: Józefie.
2: Stop.
5: Krajalnica.
4: Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
2: Oj, nie ma.
4: To już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
2: A mam zaczekać?
4: Nie, nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
2: Hurra!
5: Od poniedziałku do soboty.

Late od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 67 0020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka, zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF-em, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek.
1: Si Spanish, como se llama, si, bonita, si, mi casa, Shakira, Shakira.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Radio, muzyka, fakty. Od poniedziałku do piątku, od 19.45 do 21.45. 120 minut relacji, korespondencji, komentarzy i wywiadów. Radio, muzyka, fakty.

0: Ja wykorzystując jakby taką drobną chwilę, chciałem przypomnieć, że trwa uzupełnianie naszej galerii rozerotyzowanej i galerii...
1: Ja tylko czarny płaszcz na sobie, jak siedziała to koło mnie. No. Rozumiesz? Taka czekoladka, po prostu kawa z mlekiem, no.
0: Ale czy pod tym płaszczem coś jeszcze było, czy już tylko
2: nie.
0: ona...
2: Chcę
0: wiedzieć, a wiedzieć, jak ty to wytrzymałeś, tak.
2: Nie wytrzymałem.
0: A później poczta mówi, że się do niej kleimy.
3: No nie. No.
4: Marcin Żona.
5: Marcin Jędryk, JW23. O godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
3: Tak, o 8 wieczorem.
2: Tak było.
6: Chodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
7: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: Uwaga. Poszły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witaj.
2: Poranny toster.
0: Ale ty jesteś ekspresowy. Jak masz na imię?
1: Marek.
0: Marek. W porządku. Będziesz musiał powiedzieć stop. Maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Marek.
1: Stop.
3: Miła w dotyku narzuta na łóżko.
0: Ciekawe, czy twoje łóżko skrzypi?
1: To żona skrzypi łóżko.
0: Bo wiesz, bo jak łóżko...
3: Od poniedziałku do soboty.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: strzelają kolory. Jesteś żywym celem. Jak nie dać się palić? Już w sobotę o 9 rano Alina Kamińska i Paweł Pawlik przybierają barwy ochronne.
1: Słuchaj i po zawodach.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Okej.
3: Okay. Mamy teraz coś gorącego.
2: A dlaczego nie tańczysz?
4: Co, mała, tańczysz? Nie nudzisz się?
2: Kto puścił tu tego kota?
3: My lubimy zwierzęta.
5: Tak się składa, że lew.
2: Padł kabel.
3: Oj.
2: Tym bardziej, że ten kabel w naszej gwarze nazywa się drutem.
3: To jest sprawdzona technika.
5: Nie, coś tu jest nie tak. Nie, daj spokój, Michał. To nie, no nie przesadzaj.
2: To ty od razu hop i mówisz tak. Łudy.
5: Tak, no.
3: Świetnie.
0: Tadeusz Sołtys
1: i Michał Kubik.
0: Z piątku na sobotę.
2: Okej.
1: Okay. Od pierwszej do piątej.
5: Tak.
2: Jedziemy. Ole.
6: Ole.
2: 4.
3: Ten rytm na zbierze.
7: Mam zaległości z młodości.
2: Tak.
4: Typowy odkurzacz. Można z nim sobie pohulać.
2: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy. Odpalaj.
4: Odpalam. Odjechałem.
2: O! Przez 2 tygodnie.
1: Proszę pana, pan to ma łazienkę.
7: Degrengolada zbójów jest w tej chwili. Mam ochotę zazbujować.
4: Tak.
3: Słuchacze nam posną w tym tańcu przytulańcu.
2: 4.
3: Taki telewizor można też i potrzymać w tańcu, no... Faktem jest, że to trochę sprawia trudność.
2: Tak,
3: przeszkadza w tańcu, nie ukrywamy tego, oczywiście.
2: W kontakcie.
3: Ja na przykład bym wolał bez telewizora tańczyć, to jest chyba naturalne.
1: Rodzicom zaimponować, na przykład dojrzałością.
2: Albo BMW.
0: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od pierwszej do piątej.

0: Cześć! Kto to się dodzwonił?
1: Edyta z Sosnowca.
0: Zagramy dzisiaj o 1 000 000 złotych. Kto tam się tak ładnie śmieje w tle? To ty?
1: Nie, to moja siostra.
0: To możemy chyba zaczynać, prawda?
1: Tak.
0: Raz. Cóż to się zdarzy teraz? Może by siostra tak pomogła? Siostra nie może, co?
1: Stop.
0: Stop. Proszę bardzo. I co teraz? A mówiłem, żeby siostra pomagała? Mówiłem, żeby siostra... A nie chciała siostrę dopuścić?
2: Rosyjska ruletka.
3: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Sklep Kompakt. Klasyka rocka.
1: Mezzo Forte. Audycja, w której zdarzyć się może wszystko.
2: Co on ma rogi?
3: Depeche Mode.
2: To nie on?
3: Ile miał lat?
2: Ja myślałam, że to on!
4: W każdą sobotę w programie Mezzo Forte do wygrania płyta kompaktowa, a w co czwartą sobotę odtwarzacz kompaktowy.
0: Sklep Kompakt. Klasyka rocka. W tym miesiącu David Bowie.
1: W każdą sobotę od 20.50 zaprasza Piotr Metz.
5: Spec od wielkich hec.

lista Hot Bands. Hity kontra kity. Wybierz hit i zadzwoń 0700 060 22. Odrzuć kit i dzwoń 0700 060 33. Hot Bands. Wzloty i upadki Marcina Jędryka. Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM.

tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Pola. Szalona, kraina przygód. Wrubająca łódź i samochód wielkiego zdobywcy. Diabelski młyn, słonie, samoloty, karuzele, zakręcony helikopter, ujarzmianie dzikich zwierząt. Potężna dawka szaleństwa. RMF Poland, wesołe miasteczko inwazji mocy. Codziennie od 12. Popołudnie mocnej zabawy kręcą RMF FM i...
1: Balzen. Oryginalna jakość. Najlepsza markiza w Polsce, hit. Największy przebój rynku. Ogromny, wspaniały balzenowski świat.

0: Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odwroty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku.

0: Witam.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: 15 milionów 11 tysięcy 970 zł.
2: Za dużo.
0: Witam cię. Jak cię nie ma, no to trudno, to może.
1: Halo, jestem.
0: No jesteś.
1: 15 milionów 11 tysięcy 968.
2: Za mało.
0: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: No witam cię.
3: O, udało mi się po raz pierwszy. Podaję swoją kwotę.
0: Zastanów się bardzo, bardzo dobrze.
3: Tak, właśnie, zastanawiam się cały czas.
0: No i?
3: 15 milionów 11 tysięcy 969 zł.
0: Tak masz na imię?
3: Zofia.
0: Jakby to powiedzieć, no. Dobrze się zastanowiłaś!
3: Nie, tak!

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzieży. I nie tylko.
1: A, danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. I'm a little bum bum.

0: każdy będzie miał jakąś swoją kiełbasę wyborczą. Głosujcie na mnie.
1: No, nikt się już nie nadaje, trzeba wszystkich zmienić.
2: Zanim wrzucisz głos do urny, my wrzucimy ich do naszego kontenera wyborczego.
3: Nie ma już pytania dlaczego, tylko jest pytanie kiedy.
2: Codziennie od 1 września o 12 i o 17. Na żywo kontener wyborczy. Twój wybór, nasz program.
4: Radio Muzyka Party!
3: Ten Sejm będzie należał do nas.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Pomaga, pomaga.
1: Panowie, pomaga.
2: Ósme urodziny RMF FM.
3: To jest 8 razy już.
2: 15 stycznia o 12 w południe urodzinowe wydanie
4: Radio Muzyka Fakt.
2: Poprowadzą wasi ulubieńcy z JW23. Pierwsze dziecko, które urodzi się w przeszłego programu, dostanie od nas urodziny.

0: Ramy.
1: Ranne ptaszki. Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Dni w 5, nie w 9. Od poniedziałku do piątku. Od 5 do 9 w RMF FM.

baby, I knew it.

0: utworem, który najbardziej kojarzy mi się z RMF FM.
1: Są te wszystkie utwory, których nie możemy słuchać, bo piszemy fakty.
0: No właśnie, bo wtedy słuchamy utworów przygotowanych na przykład przez polityków
1: lub przez naszych dziennikarzy. No one knows what it's like. Private dancer,
2: a dancer for money. Nie wiem, kto teraz siedzi w poranku.
0: No właśnie, najczęściej to siedzimy my.
1: Od 6 do 9.

0: Let's listen.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: remember. A teraz na specjalne życzenie sympatycznej pani ze stolika trzeciego wasza muzyka. I bawimy się i w kółeczko, proszę państwa, jak w każdą sobotę od 17.
1: Specjalne zamówienia pod numerem 012 2 miliony.
0: I jeszcze raz
1: 012 2 miliony.
0: Wasza muzyka.

chcesz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: byle do piątku, nie byle kiedy.
1: Od 9 do 12.
0: Byle do piątku, nie byle gdzie.
1: RMF FM.
2: Ja was bardzo przepraszam, ale chciałabym teraz słuchać tylko Roberta.
1: Byle do piątku, nie byle kto.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: bokserska drużyna
1: już swą śmieszną piątkę rozpoczyna.
0: Dwóch Marcinów,
1: i Jędryk,
0: i Wrona,
1: i jeszcze Monter,
0: Amfioradona. Każdą niedzielę
1: o 8 wieczorem
0: robi się młynni zamieszanie spore.
1: Załączasz radio i mózg ci staje.
0: To właśnie J2 23 nadaje.

0: żartujemy. I żartujemy. A ty, bracie, nie wiesz tego nic.
1: Czasem gadamy o tej podmarynie.
0: Bardzo ładne imię.
1: I tak siedzimy sobie wszyscy razem.
0: Jazda na maksa.
1: Bez trzymanki.
0: Pełnym gazem.
1: Nasza działalność dorabia cię przykuwa.

0: Najważniejsza jest racja, gracja, zaplanowana konfrontacja.
1: Jest recesja, koncesja,
2: negocjacja.
0: Ostre słowa, napięcie, rozmowa, bez ogródek, bez półsłówek. Dziś.
3: Spotykanie się po to, żeby mówić możemy to, a wy to, jest absurdalne.
1: No nie bywało.
0: Barbara Górska i jej goście w obrazie dnia o 16:45.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

Kto wmanipulował nas w II wojnę światową? Jak można było uniknąć września 1939 roku? Czy Polska mogła zostać członkiem państw osi? Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej w czwartek o 15:00.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

czas. Były czasy, kiedy w RMF FM pojawiała się pozycja pod tytułem Powerplay. Można powiedzieć, że była to pozycja kultowa. Powerplay, a więc piosenka, która była lansowana w danym tygodniu, specjalną oprawą i zapowiedziami. Jesienią 97 roku zdarzyło się tak, że pojawiła się w roli Powerplaya piosenka przepięknej, młodej Australijki, nieznanej kompletnie w naszym kraju. Była to Natalie Imbruglia i utwór Torn. I nagle stał się ten utwór wielkim przebojem wylansowanym przez RMF FM i zdarzyło się tak, że przedstawiciele pewnej wytwórni polskiej, znaczy wytwórni na Polskę, zadzwonili do szefa muzycznego RMF FM z pytaniem, co to za artystka, bo bardzo nam się to podoba, tak powiedzieli. Na co Piotr Metz odpowiedział, no tak, ale to jest artystka z australijskiej wytwórni, której jesteście przedstawicielami. No i tak to właśnie był kolejny dowód na to, że RMF FM potrafiło zawsze lansować artystów na tak zwaną własną rękę lub też mówiąc inaczej, na własne ucho.

0: punktualnie 6:35. A grzanki już się grzeją.
1: Halo?
0: Rema, kłaniamy się nisko i pięknie.
2: Jest!
3: Poranny toster.
0: Jest to ona.
1: To ona.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
2: Alicja.
0: To całe szczęście.
1: Alicja.
0: Chciałbym, żebyś wygrała robot ręczny turbo. Nie wiem, na czym ta turbość polega, ale ja
1: bym wiesz,
0: tak
1: na czym
0: dbał.
1: Polega ręczność.
0: I robocość.
2: Stop.
4: Lodówka.
0: Lodówka.
1: Niesamowite.
0: A wiesz, jak my się cieszymy.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM 60.

0: you mind arranging a shooting shoot set of Mopasa? I miss you like crazy. Na piątym Modern Talking, You My Heart, You My Soul. Obudziłem mnie Venus 16 na czwartym. Na trzecie Black Attack, Heartless. Na drugim powrót na listę Backstreet Boys, All I Have To Give. No i na pierwszym miejscu...
1: Hot Bands. Marcin Jędrych bije wszelkie rekordy. Na głowę. Od poniedziałku do piątku od 18 lista Hot Bands. Najlepsze notowania.
0: Co?
1: Hot Bands. Marcin Jędrych bije wszelkie rekordy. Na głowę. Od poniedziałku do piątku od 18 lista Hot

robisz? Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Moja radiowa historia w RMF FM to także bardzo miłe, czasami podniosłe momenty, w których radio odkrywało nową polską muzykę. Tak było w przypadku pierwszej płyty Mysłowic, czy nowej supergrupy ONA. Pamiętam, że podczas żarliwej dyskusji w studiu z Agnieszką Chylińską i Grzegorzem Skawińskim, Agnieszka niby żartem, niby serio powiedziała, że praca w radiu to nic trudnego i też mogłaby poprowadzić taki program, więc nie zastanawiając się oddałem jej prowadzenie audycji, wyszedłem ze studia i po momencie poważnej konsternacji, nawet paniki w oczach Agnieszki, wróciłem do studia po jednej z piosenek ONA z pierwszej płyty. Słynna kompozycja Drzwi z płyty Modliszka doczekała się później wersji hiszpańskojęzycznej. What's your name?

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: No i co tam, panie Witku, w skrypku? Aj. Coś się u mnie zaznaczyło?
1: No masz bruzdę i, tu masz łysę.
2: Masz łysaka.
3: Dziękuję wszystkim, którzy przysłali cokolwiek do łysk.
4: JW23.
3: Tak się bawi, tak się bawi.
0: Odrobina.
3: Tak się bawi, tak się bawi.
0: A to Jędryk.
4: W każdą niedzielę o 8 wieczorem.
3: RMF FM.
0: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,

0: Halo, aha, dzień dobry. RMF Poranny Toster.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy.
3: Poranny Toster.
4: Ty trafiłeś.
2: Ty trafiłeś. Jak masz na imię?
1: Andrzej.
2: Andrzeju, skąd dzwonisz?
4: Ze Śląska, na pewno.
1: Z Warszawy.
2: Z Warszawy, no pięknie.
4: No to byłem blisko.
2: Andrzeju, będziesz musiał powiedzieć stop, maszynę odpowiedzi, co dla siebie wylosowałeś. Co by się przydało w obejściu domowym?
1: Wszystko by się przydało.
2: No to próbujemy. Uwaga.
1: Stop.
3: Szlaf. Rok.
1: Bardzo się cieszę.
3: Od poniedziałku do soboty.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Und da glieben, glauben, glauben.

0: Tak, słuchamy.
1: Moja propozycja 14 843 659.
0: Za dużo. I ostatnia osoba.
2: Halo?
3: Cześć.
0: Cześć. Skąd
2: dzwonisz? Mówi Jurek z Krapkowic.
0: Skąd?
2: Krapkowic. 14 843 657.
4: Halo?
2: Niemożliwe. Ale jestem normalnie zaszokowany. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że ja w czwartek wygrałem 20 milionów?
5: Za dużo? Za mało. Od wtorku do soboty. Przed

kuń nawet raźniej, parsko i prycho, gdy słucha

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

splątanym gaju rąk i nóg szukamy przyłożenia. Już w sobotę od 9 rano śniadanie na trawie z Aliną Kamińską i Pawłem Pawlikiem. Słuchaj i po zawodach.

0: szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.
1: To bije serce rock'n'rolla. Czy ty nagrywasz? To się oczywiście wytnie. O, przyszedł Michał z teczką. Przepraszam, z teczką.
2: Małgorzata jest z teczką. Ja przychodzę zawsze z teczką, ale za to bez kozery.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, start.
2: Zaczynamy z niedzieli na poniedziałek, 15 minut przed pierwszą, a później?
1: Tak będzie przez cały tydzień, aż do nocy z piątku na sobotę.
2: Tadeusz Sołtys,
1: Michał Kubik. Serdecznie zapraszamy, a teraz już...
3: Spadamy.

0: jego dziecko już nie poznaje. Do sąsiada, sąsiada, sąsiada, mówili tata. Tata.
1: Powiedz monterku, Arra, to trochę ci słońce jest łaskie. Arras. Z kim ja pracuję?
0: A jego dziecka już nie poznaje.
2: Monter Marka Narka.
0: No właśnie.
3: Wagany a frak.
1: Dzień dobry, Terek.
3: Wagany a frak.
1: Dzień dobry, Terek.
3: Muzyka.

0: Która u ciebie godzina?
1: 19:38.
0: No dobra, spróbujemy cię zaszczelić, może nam się uda.
1: No zobaczymy.
0: To tak naprawdę zależy od ciebie, kiedy nam powiesz. Już próbujemy?
1: Tak.
2: Raz.
1: Start, stop.
0: A nie, ja żartowałem, no. Nie specjalnie, naprawdę.
1: No trudno.
0: No nie ukrywam, że mi trochę głupio. Tobie też?
3: Tak.
0: Nie wierzcie mu, jemu nigdy nie jest głupio.
2: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: dzisiaj Mezzoforte numer 100. Audycja muzyczna Piotra Meca i Marcina Jędrycha.
1: Mezzoforte 100.
2: Ha, ha, ha, takie

0: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
1: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
0: Lista HOP!

czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Podróżniarz. Szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem wesołym miasteczkiem odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja mocy.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka kolejna znakomitość. Shakira. Zapraszamy na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty. Marcin Jędrych przedstawia także nagrania, które wkrótce zjawią się na naszej antenie. W programie jak zwykle Dragony 2002. Szczegóły na www.interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

0: Ze 2 metry wzrostu, nogi słuchaj do samej ziemi, no i te kształty, bracie, sam widziałem.
1: No, a mężów miała coś ze 6.
2: Co chwila nowy Iwon.
3: Wampirzyca.
4: Chwileczkę, panowie, plotkami i to nie na mój temat zajmuję się tutaj ja, Marzena Rogalska. Słuchajcie Na językach od poniedziałku do piątku od 13 w RMF FM.

0: Renek.
1: Mhm.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ty kto?
0: Jola, to będzie 14 milionów 755 tysięcy 307 złotych.
1: Za dużo. Aj, strasznie spekulujecie, strasznie, no ale nie dziwię wam się, stawka jest warta tego. Słuchamy, halo?
2: Witam. 14 755 tysięcy 305.
1: 305, jak na to wpadłeś?
2: Przyśniło mi się.
3: Za dużo, za mało. Od wtorku do soboty.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Czy koniec kłótni o Polskę? Kontener wyborczy RMF FM. Wydanie specjalne. Wyniki wyborów. Relacje reporterów. Komentarze z kraju i zagranicy. W niedzielę 8 października od 20 do 23 w RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wracam do naszego maila. Mateo, nasz stały słuchacz i korespondent. Obejrzałem wasze zdjęcia w internecie i trochę się wystraszyłem, ale to może dlatego, że inaczej sobie wyobrażałem was.
1: Ja też.
0: Mam też, tak, mam też kłopoty z rozróżnieniem, który jest który.
1: Nigdy nie pojawi się na stronie internetowej,
0: który jest który. Czasami nie wiemy.
2: Tak. Marcin Wrona.
3: Marcin Jędryk, JW23. O godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
1: Tak. O 8 wieczorem.
4: Co to było?
1: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
5: Słodycz za słodycz. Gwarantuje Wawel Kraków. Producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: Ni w 5, ni w 9.
1: Od poniedziałku do piątku, od 5 do 9 budzą się z wami
2: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air, a konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania dla niej od niego, od niej dla niego. Wasza muzyka w każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i pruj ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Benz. Od poniedziałku do piątku od 18:00. Pilot

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Odbierz wreszcie.
1: Nie, szefa nie ma. Proszę poczekać do jutra.
2: Kto to podpisał?
0: Mam tego dosyć.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Afryka. Od tego nagrania zaczęła się nowa era w polskim eterze. Przebój grupy Toto pojawił się jako pierwszy na antenie RMF FM 22 lata temu. Istnieje mnóstwo nagrań, które kojarzą mi się wybitnie z historią RMF-u. Two Princes, Spin Doctors, Creep, Radiohead, Dr. Dre ze słynnym cytatem Thank God It's Friday, którym zaczynałem spotkania w każde piątkowe popołudnie w czarnym piątku, ale przypomnę, dzisiaj nagranie, które pojawiło się w moim pierwszym programie w RMF FM, późną nocą z soboty na niedzielę, obok muzyki Red Hot Chili Peppers, The Waterboys, zaprezentowałem Satisfaction Rolling Stonesów.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: 0722.
1: Odrzucasz git. Dzwoń 0700 060 33.
0: Od poniedziałku do piątku od 18 w RMF FM wzloty
1: i upadki
0: Marcina
1: Jędrycha. Ha!

kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego strzelanie do bezbronnych uchodzi bezkarnie? Czy rządowe agencje mogą stać ponad prawem? Kto odpowiada za masakrę w Waco? Misja specjalna. We wtorek o 15 w RMF FM.

0: radio yours. I'm trying to get to...
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Konkurs trzech pytań w RMF FM. Codziennie przed południem. Do wygrania milion. W finale na żywo mają szansę tylko najlepsi. Konkurs trzech pytań. Konkurs o milion. Tylko w RMF FM.

W 22-letniej historii radia RMF FM jest taka piosenka, która zawsze towarzyszyła nam w chwilach radości, dumy, sukcesu lub innych wydarzeń, które powodują uśmiech na naszych twarzach. Ten numer graliśmy zawsze, kiedy działo się coś ważnego w historii naszej stacji, ale także ważnego w historii osób tutaj pracujących. Pojawiał się ten utwór wtedy, kiedy była potrzeba świętowania bądź pokazania, że jesteśmy dumni z naszych wyników, z naszych osiągnięć i z tego, co do tej pory udało nam się zrobić. Dlatego chyba każdego roku właśnie w styczniu takie nagranie powinniśmy zaprezentować, bo to, że jesteśmy i to, że nadal możemy grać, to jest nasz przecież wspólny sukces. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, z wielką przyjemnością prezentuję teraz nagranie, które dla mnie jest takim bardzo oficjalnym i bardzo ważnym hymnem RMF FM od 22 lat właśnie. To grupa Traveling Wilburys i nagranie Congratulations. Gratulacje dla wszystkich.

0: Top 40 Europejskiej Listy Przeboju. Sobota, godzina 16.50. Przedstawia Marcin Jędrych. 4 godziny z najpopularniejszymi hitami Europy i Ameryki. Super premiery i stare przeboje. Top 40 Europejskiej Listy Przeboju.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Wokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 67 0020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.
2: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.

Głosujesz na hop? Dzwoń 0700 060 22. Głosujesz na Benz? Dzwoń 0700 060 33.

lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Witam, tutaj Daniel Dyk, od 7 lat w RMF FM, ale piosenka, która najbardziej kojarzy mi się z tą stacją, została wyemitowana w czasach, gdy byłem nastolatkiem. No i jak wielu z mojego pokolenia siedziałem przy europejskiej liście przebojów z magnetofonem i nagrywałem na kasety co smaczniejsze kąski. Na początku lat 90. takim kąskiem była piosenka Don't Cry grupy Guns N' Roses. Udało mi się nagrać z RMF-u czystą wersję, a potem jeszcze jedną i jeszcze jedną, żeby nie przewijać i słuchać sobie ich dowoli. A słuchałem tak często, że w końcu nauczyłem się na pamięć i próbowałem nucić razem z Axlem. Ku mojemu zaskoczeniu ciągle się gubiłem. Myślałem, że znam słowa, a jednak brzmiały zupełnie inaczej. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że mam nagrane zupełnie różne wersje. Po prostu Marcin Jędrych urozmaicał słuchaczom Euroczatu odbiór. Dzisiaj jestem mu za to bardzo wdzięczny.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: did you come from Kathmandu?
1: Paweł Pawlik w wozie reporterskim, Tadeusz Sołtys i Michał Kubik w studiu. Noc RMF FM i Gazety Wyborczej z soboty na niedzielę od 21.45 do 4.45. Noc RMF FM i Gazety Wyborczej.

0: Co już dziś?
1: JW23.
2: Marcin Wrona.
3: Marcin Jędry.
0: Super duet RMF FM.
1: Tym razem wydanie specjalne i specjalne walentynkowe gadżety od Unimilu.
4: J-Lo,

0: Uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek.
1: Dzień dobry, RMF FM, witamy. No.
2: Dzień dobry.
1: Oj,
3: poranny toster.
0: Grzanki twoje, grzanki twoje.
2: Tak.
0: Zauważyłeś?
2: Tak.
1: Obudzony jesteś?
0: Tak.
2: Tak.
0: Masz na imię?
2: Tak.
1: Adam. Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
2: No, lodówka by mi się przydała.
0: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
2: Stop.
4: Kuchenka gazowa.
0: O, kuchnia!
5: Od poniedziałku do soboty.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
0: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ecotourist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Yo, who's that?
1: Yo,
0: pick up the phone.
1: Hello?
0: Where's that?

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz... Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na...

do dechy, szóst do mety i w dechę zabawa. Już w sobotę od 9 rano w RMF FM lekcje u mistrzyni biorą Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach.

0: Jedynka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Już od najbliższego poniedziałku rewelacja w RMF FM. Rosyjska ruletka.
1: Pierwsza rozgrywka już w najbliższy poniedziałek o 19:30.

I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Już? Proszę Państwa, u Piotra Myca nastąpi... Co nastąpi? Nie wiem, co nastąpi. Aha, będzie, nastąpi premiera w mojej płyty, w, nazywa się Paweł Kubicz. W sobotę, dziękuję.
1: Zawsze w sobotę. Zawsze o 20. Mezzoforte. Program muzyczny Piotra Myca.
0: Ja się nazywam Paweł Kukiz. Zna się mnie?
2: Nie, to ja

Inwazja mocy ogarnia Polskę. Poszukaj 3,5 tysięcy i złotych tablic z zaginionej Arki. Popatrz na mapę Super Ekspresu. Pojmiesz drogę, słuchając od 9 RMF FM. Uwolnij moc, nim zrobi to browar Ogocin S.A.

giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Britney Spears. Zapraszam na ekskluzywny wywiad z księżniczką popu.
0: Szczegóły portal interia.pl. Gwiazdozbiór Smoka dziś od 18 w RMF FM.

0: Uwaga.
1: Grzanki zostały wrzucone. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: A coś taka przyciszona.
2: Dzień dobry.
1: O, o widzisz, od razu sobie głośniej. Dzień dobry, Radio RMF. No dzień dobry.
4: Poranny toster.
1: Jak masz na imię?
2: Maria.
3: Mario, dzisiaj ty będziesz mogła wybierać spośród tych 50 nagród.
2: Świetnie.
0: Proszę bardzo, Mario, uwaga, musisz powiedzieć stop, maszyna odpowiedzi, co też dla siebie ustrzeliłaś.
2: No, stop.
4: Maszynka do mięsa.
5: Od poniedziałku do soboty.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Tak, tak.
1: Cześć, Iza.
0: Cześć, Iza.
1: 536 zł i 42 grosze.
0: I 42 grosze, powiedziała Iza. Skąd?
1: Tychów. Za mało.
0: Podejrzewam, że... Słucham.
2: Halo, Józek z Krakowa.
0: Witaj, Józku. No to właściwie... Zresztą, no, słuchamy.
2: 536 i 43. Hmm.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

do biesiady i do rady, do wypitki, do wybitki, do różańca i po zawodach. Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Pierwsza para RMF FM. W sobotę od 9 rano.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.
2: W programie między innymi
3: o wakacyjnych wyjazdach. Jak zabezpieczyć mieszkanie, garaż, sklep i firmę.
4: Tu automatyczny dozorca mieszkania. Państwo nie ma domu. Wychodzić bez trzeba.
2: Rozmowy z ekspertami. Relacje i komentarze reporterskie.
1: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.

0: Przejdźmy do faktów.
1: Przejdźmy do faktów, dobrze. Kącik rolniczy. Odcinek kolejny. Tutaj człowiek się podpisuje Terminator. Ten człowiek jest tutaj, on jest niewieścim człowiekiem. Jest razem z koleżanką na zdjęciu. Koleżanka, pod szkołą rodzenia w piwnicy.
2: Koleżanka, tak.
1: Ale to nie o szkole rodzenia, tylko o czymś zupełnie innym. Mhm. Otóż tak. Ostatnio jesteście obeznani w sprawach wiejskich. Mhm. Więc jeśli o to właśnie chodzi, mam zdjęcie kobiety dojącej samicę byka. Sama się głowiłam, którym sposobem ona, znaczy ta kobieta, doi ją, czyli tę krowę. Czy poprzez piąstkowanie, czy też kciukowanie, czy może jeszcze jakiś inny sposób. Jesteście, że tak powiem, obeznani w tych sprawach, więc myślę, że mi pomożecie odgadnąć. Z góry dziękuję. Sama nie wiem, co bym bez was zrobiła. Pewnie bym w ogóle nie wiedziała, co ta kobieta temu zwierzęciu robi.
2: Znaczy ona robi mu tak, żeby mu było lepiej.
1: Tak. Z tego, co ja widzę, to raczej nie jest piąstkowanie, bo kobieta kciukiem, bo to kciuk ma być, zdaje się, a ona kciukiem z drugiej strony, ale jest bardzo uśmiechnięta, a zarazem takie napięcie na jej twarzy widać.
2: A co krowa na to?
1: No, krowy zadje, no widać.
2: Zad jest spokojny.
1: Zad jest spokojny. Ogień nie macha. Znaczy ogon nie macha.
2: Ogień nie bucha, chciałeś powiedzieć. Czy widziałeś kiedyś, że bucha ogień z zadu? Bo ja widziałem. Jest to niesamowite wydarzenie.
1: No nie, no w każdym razie z tych... jak one się nazywają? Nie siurki, tylko...
2: Nie siurki.
1: Strzyki. Ze strzyków ścieka to, co ma ściekać do takiego... chyba, bo powiem szczerze, że wiadro, które stoi pod tymi urządzeniami takimi, wiadro jest koloru od środka trochę brązowawego, a może być białego.
2: No fakt,
1: prawda?
2: Znaczy ja powiem tak, jeżeli to takich wiader, że tak powiem, się
0: się robi mleko.
2: To ja już więcej mleka w życiu nie wypiję. O, tak powiem, bo mam wrażenie, że wcześniej w tym wiadrze ta pani robiła strawę na przykład dla zupełnie innego, że tak powiem, dobytku domowego, który lubi rzeczy, które już ktoś wcześniej zjadł po prostu.
1: Ups, ostro poszło.
2: No, ale takie są fakty. No.
1: Takie są fakty.
2: Tak to widzę. I dodajmy jeszcze, że miejsce, w którym się znajduje ta sympatyczna dwójka, czyli pani z tą krową, jest wyłożone kamieniem. Mhm. Czyli jest chłodno tam. Mhm. To jest dobra temperatura dla mleka. Mhm. Tak, przechowywać w suchym i chłodnym.
1: Ale nie wiem, czy dla krowy jest dobra. Mhm. No, ale krowa się zapalić, to i owo może. Od tego zimna. Mhm. I wilgoci. Mhm. Generalnie.
2: No dobra.

Mateusz Ciba, redakcja rmfon.pl. Utworem, który najbardziej mi się kojarzy z radiem RMF FM, jest kompozycja Off He Goes zespołu Pearl Jam. Kiedyś, gdy jeszcze nawet nie myślałem o tym, że kiedykolwiek tutaj będę pracował, na antenie RMF FM stałym punktem programu był tak zwany Power Play. Co godzinę pojawiały się gorące nowości z całego świata. W ten oto sposób odkryłem właśnie dla siebie zespół Pearl Jam Eddie'ego Vedera, do którego delikatnie rzecz ujmując wcześniej nie czułem wielkiej mięty. Pamiętam, jak każdego ranka oczekiwałem z palcem gotowym w każdym momencie nacisnąć przycisk rekord na moim kaseciaku w momencie, gdy usłyszałem sygnał Power Play. Od tego momentu zawsze, gdy słyszę Off He Goes, przypominam sobie te stare, dobre czasy. Tak jak teraz. Posłuchajcie. Off He Goes, Pearl Jam.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania dla niej od niego, od niej dla niego. Wasza muzyka w każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.
3: Watch.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Skandal. Afera. Wojna. Kto za tym stoi? Kto winien? Komu można ufać? Barbara Górska zada odpowiednie pytania.
1: Czy usłyszysz odpowiedź? Słuchaj Obrazu Dnia od poniedziałku do piątku od 16:45.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: 11 września 2001 roku. Downtown na Manhattanie. Dochodzi 9.
1: Prowadzące na wyspę mosty i tunele pełne są ludzi, którzy za chwilę rozpoczną pracę w jednym z największych centrów finansowych świata.
0: Nikt z nich nie wie, że to miejsce za kilka minut zamieni się w piekło.
2: Minuta po minucie Witold Lazar i Przemysław Skowron odtwarzają wypadki najczarniejszego dnia w historii świata. Misja specjalna. Codziennie od 15 w RMF FM.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

jeszcze jednej piosence trzeba powiedzieć przy okazji urodzin Radia RMF FM. Kiedyś z Tomaszem Buszewskim założyliśmy zespół Jednego Przeboju i raptem dwóch piosenek, jako Doktor Żółę, piosenkę I Wiesz Co, wrzuciliśmy na antenę, znaczy nie my, korzystając z nieobecności prowadzącego listę przebojów Marcina Jędrycha, Piotr Metz wrzucił piosenkę na listę Hop Bands, mieliśmy nawet drugie miejsce. Ta piosenka to I Wiesz Co. Ja ją potem nawet kiedyś słuchałem, tańcząc z jedną koleżanką na dyskotece, usłyszałem, że śpiewam. Taką ciekawostką jest to, że tamte kobiece głosy to są asystentki programu nasze. Więc może w takim razie, skoro tak już się lansuję, to przypomnijmy. I Wiesz Co, Doktor Żółę, Tomasz Buszewski, Przemysław Skowron, bardzo proszę.

0: Gotowe? Rozpoczynamy poszukiwanie.
1: Halo?
2: Dzień dobry.
3: Albo... Dzień dobry.
0: O, dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Elżbieta.
4: Poranny toster.
0: Wiesz co?
1: Nie wiem, czy ciszyłaś już radio?
3: Tak, nie słyszę w ogóle nic tak przed radio.
1: No właśnie.
0: Będziesz powiemy jej losować.
3: Niemożliwe.
0: Możliwe. Musisz powiedzieć stop.
1: No i wszyscy będą szczęśliwi.
4: Krajalnica.
3: No przepraszam.
4: Poranny toster.
1: Wygrałaś krajalnicę.
3: Będę się krajać na okrągło.
5: Od poniedziałku do soboty.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wasza muzyka na naszej antenie.
1: Filasport ze Szczecina i RMF FM grają waszą muzykę na naszej antenie. W

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Dzień dobry.
1: Halo, cześć.
0: Cześć. Jak masz na imię, szybciuteńko?
1: Danuta.
0: Czekaj. Poranny toster.
1: Ja?
0: Tak, ty. Tak.
1: Wiecie co, przyciszę was trochę, bo się głupio czuję.
0: No bo stop, maszyna odpowie ci, co wylosowałaś.
1: No to stop.
2: Młynek
1: do kawy.
0: I co? Wycieczka do Warszawy.
3: Jaka do Warszawy?
0: No do
3: Nowy Jork.
0: Wycieczka do Nowego Targu.
1: To bo jedny gdzie nawet na koniec świata.
3: Tak naprawdę wygrałaś młynek do kawy.
0: Zdaje się, znawiliżacze.
1: Co lubię?

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: wszystko jest już niczym.
1: W każde niedzielne przedpołudnie konkurs dla...

0: prawie codziennie występuje sam jeden przeciw 20. Jest bardzo szybki, gra ostro, wszyscy znają go dobrze.
1: Hop Benz.
0: Mówią o nim Hop Benz, ale naprawdę nazywa się Marcin Jędrek.
2: Hop Benz, lista 20 wystrzałowych hitów. Od poniedziałku do piątku, od 18 do 20 w RMF FM.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Alina Kamińska i Paweł Pawlik już wiedzą. Żadnych skoków w bok, tylko wprost przed siebie. Już w najbliższą sobotę o 9 rano. O tym, jak to się robi w pozycji V. I po zawodach.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jesteś gotowy? Tak. Uwaga!
1: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanawia udzielić koncesji na rozpowszechnienie ogólnokrajowego programu radiofonicznego.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Zbyszek.
0: Jak Zbyszek, to nie masz szans dzisiaj grać. Halo.
2: Dzień dobry.
0: Czy masz na imię Zbyszek?
2: Nie.
0: To szkoda, bo drugi Zbyszek to by grał. Halo?
2: Halo.
0: Cześć. Jak masz na imię?
2: Dariusz.
0: Przekonałeś mnie. Przekonałeś mnie, gramy.
3: Raz.
2: Stop.
0: Już stop. No, no, no. No.
2: Jest.
3: Rosyjska ruletka.
4: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

Podcasty Lateot RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Mezzo Forte, audycja, w której zdarzyć się może wszystko. W każdą sobotę od 20:50 zaprasza Piotr Metz.

0: Jak wygląda z bliska, jak się porusza, jak pachnie. Enrique Iglesias, macho wcielony. Przybywajcie na Kopiec Kościuszki w poniedziałek 28 lutego twarzą w twarz z Enrique Iglesiasem, gościem specjalnym listy Hot Bands.
1: I wiesz co?
2: Co?
1: Już cię nie kocham.

marzenia, nadzieje, miłosne zaklęcia i pewnie pomyślisz, że jestem do wzięcia. Nie, nie wolno ci igrać z uczuciami, bo kiedyś ktoś zapłaci za to łzami. Tak magii miłości maleńka cię uczy, lecz wiem, że to na nic.

owszem, lekko wzdychasz, czemu nie tak kolejny raz? Zabawić się chcesz, lecz nie moim kosztem, już nie moim tym razem. Ja już wiem, nie możemy być razem, już nie. Stay tuned.

0: tylko wiedzieć, że to już skończone.
1: Lecz znudziłem ci się, ja to widzę w twoich oczach.
0: Widzę to za dnia, rozmyślam po nocach.
1: Wiem, że z magii miłości zakpiłaś.
0: Uczucia moje na półkę odstawiłaś.
1: Więc mówię...

0: Gdy będę daleko, tam łatwiej będzie mi. Tam szybko mi przyjdzie zapomnieć tamte dni. Nie myśleć o tobie, o sobie, świecie, o nas. Przekonać się, że miłość znów skończona. Skończona, ta miłość jest skończona. Wiesz co?
1: Co?
0: Już cię nie kocham.
2: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem, wesołym miasteczkiem, odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja mocy.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
4: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.